0: Ukrajinská hitparáda.
1: Rádio Patria.
2: Dobrý večer. Słuchacie Państwo magazynu Polskiego. Za mikrofonu wita Państwa Małgorzata Wojcieszyńska. Co w dzisiejszej audycji? Ponieważ w marcowym magazynie polskim opisywaliśmy wraz z twórcami i wokalistami konkretne piosenki z najnowszej płyty Klubu Polskiego pod tytułem Muzyczne Gadu Gadu, której premiera odbyła się 7 lutego, tym razem opowiemy wraz z Anną Poradą o tym, jak powstawał utwór Leśna Bajka. No i oczywiście posłuchamy go, ale to będzie pod koniec programu. Wcześniej porozmawiamy z gościniami spotkania z serii Poznajmy się, proszę, Beatą Westrich-Zazriewcową i Joanną Marią Gierdal. A potem oddamy głos autorce książki Cztery sztandary, jeden adres, historię ze Spisza, Ludwice Włodek, której książka właśnie doczekała się słowackiego wydania. Nie zabraknie też zapowiedzi, co w majowym numerze Monitora Polonijnego oraz zaproszenia na weekendowe spotkanie pod hasłem Zielone Świątki w Plenerze, które zaplanowane jest od 5 do 7 czerwca. Zapraszam na godzinną audycję radiową, podczas której towarzyszyć będą nam utwory z najnowszej płyty Klubu Polskiego Muzyczne Gadu Gadu, kompozycje Stana Stielika. Przyjemnego odbioru! Z magazynem polskim wzięliśmy udział w wydarzeniu z serii Poznajmy się, proszę, które odbyło się pod koniec marca. Ten cykl spotkań organizowany przez Klub Polski we współpracy z Instytutem Polskim w Bratysławie ma za cel przedstawić słowackiej i polonijnej publiczności interesujące osoby z szeregów Polonii lub Słowaków polskiego pochodzenia. Tym razem obie bohaterki to Polki, które połączył bratysławski teatr lalek. Jedna z nich, Beata Westrich-Zazriewcowa, w tym teatrze tworzy kukiełki. Druga, Joanna Maria Gierdal, reżyserowała spektakl dla dzieci pod tytułem Marina Pribech z Holbin. Będziecie Państwo słyszeć rozmowy, które przeprowadziłam z obiema paniami zaraz po spotkaniu z udziałem publiczności, która żywo reagowała na gościnie i była ciekawa ich pracy. W tym wejściu oddamy głos Beacie Westrich-Zazriewcowej, którą pytałam o wrażenia ze spotkania z publicznością.
3: Po pierwsze, bardzo przyjemne. W takiej atmosferze dobrego samopoczucia. A pytania były różne, na które więcej emocjonalnie odpowiedziałam na te pytania, bo ponieważ ja stale mówię, że jestem emocjonalny człowiek, ale były nie tylko powiedzmy o pracy mojej, ale tylko o tym, jak się pracuje Polakowi w słowackiej instytucji.
2: I to cię zaskoczyło?
3: To znaczy tak, ja próbowałam wytłumaczyć, że właśnie kultura jest multi, czyli jest europejska. Było pytanie różnice, a ja odpowiedziałam na to, że ja tych różnic nie chcę selekcjonować i nie chcę rozdzielać, raczej szukać wspólnych pierwiastków, które nas łączą. To jest to, co powinniśmy właśnie patrzeć w takim kierunku.
2: Pięknie to powiedziałaś. To jeszcze powiedzmy naszym słuchaczom, że ty jesteś osobą, która zarządza w Teatrze Lalek tą produkcją, zanim powstanie przedstawienie teatralne. I ty jesteś osobą, która ma pod sobą całą pracownię, gdzie powstają te lalki, kukiełki. I mogliśmy też tutaj, w Instytucie Polskim, gdzie się spotkaliśmy, zobaczyć niektóre twoje prace, ponieważ je tu przyniosłaś. Które z tych prac wywołały największe zainteresowanie?
3: No już nawet ta pierwsza praca, ale to ta praca tego anioła, którego, bo była pani, która po prostu długie lata pracowała, współpracowała z różnymi teatrami i to ją tak jakby zainteresowała ta postać. To są prace, które ja robię właśnie moje, typowo moje, ale są tu, przyniosłam pracę, żeby pokazać, że jak dzisiaj patrzeć na teatr lalkowy dla dzieci, bo spektrum ludzi jest i starszych, i mniejszych. Każdy ma jakieś inne wyobraźnie. A dzisiejszy teatr dla dzieci wiąże się nie tylko z pacynkami, z kukiełkami małymi, z marionetkami, ale to jest cała plejada od kostiumów, od rekwizyt. I dlatego przyniosłam ich pokazać, że na nich nawet widać materiały. Tam pan się pytał o rybę z przedstawienia z Joasi, które reżyrowała u nas w teatrze. Dlatego miło spotkać kogoś, z kim pracowałyśmy, powiedzmy, przed 3/4 roku, a spotkać się na takiej to właśnie rozmowie o kulturze, o pracy, o teatrze.
1: Bardzo Ci dziękuję, Beatko, i naprawdę byłaś wspaniała i Twoje prace są naprawdę godne podziwu. Serdecznie zapraszamy także w Twoim imieniu do Teatru Lalek, żeby móc oglądać Twoje lalki, kukiełki.
3: To znaczy nie tylko moje.
1: Nie tylko, ale oczywiście.
3: Kolektywu. Ja cały czas mówię, teatr jest pracą kolektywu wszystkich.
1: Tak, ale my się tak upominamy o Ciebie, ponieważ Ty jesteś Polką. Magazyn Polski promuje Polaków, tak, pracujących tu na Słowacji. Dlatego zwracam uwagę naszych słuchaczy na to, że jeżeli pójdą do Teatru Lalek w Bratysławie, to część z tych kukiełek to jest efekt pracy naszej rodaczki Beaty.
3: Oczywiście, to tak. To mogę powiedzieć, że ja właśnie chętnie zapraszam nawet do pracowni teatralnej. Dzisiaj mieliśmy pana, który będzie robił filmik o aktorze, który kiedy wspomnienia jego i właśnie z teatrem lalkowym. I dzisiaj po prostu otworzyłam mu galerię naszą, żeby mógł popatrzeć, że był oczarowany. Zapraszam widzów do teatru, który jest otwarty, otwarty dla widza.
2: W kolejnym wejściu, zaraz po piosence, usłyszycie Państwo rozmowę z Joanną Marią Gierdal. Wróćmy do...

0: magazynem polskim wzięliśmy udział w spotkaniu z serii Poznajmy się proszę, której bohaterkami były dwie Polki związane z Teatrem Lalek. W poprzednim wejściu usłyszeliście rozmowy z Beatą Westrich-Zazrywcową, która tworzy lalki i kukiełki. Teraz przed mikrofonem witam Joannę Marię Gierdal.
1: Jakie są twoje wrażenia?
2: Bardzo pozytywne. Myślę, że to są bardzo fajne momenty, kiedy się możemy spotkać w polskiej atmosferze, w polskiej przestrzeni powiedzmy, ale jednak dalej komunikować ze słowacką publicznością, taką zmiksowaną polsko-słowacką. Jest

0: skąd ten pomysł?
1: No to od razu idźmy za ciosem. Dlaczego takie przedstawienia i dlaczego taki koncept? O czym byśmy powiedziały?
0: Który?
1: No nad czym teraz pracujesz? Aha. Czy co wyszło spod twoich skrzydeł?
0: No właśnie teraz pracuję nad przedstawieniem, które się nazywa Fungi. A będzie to przedstawienie o ekosystemie grzybów, a powiązek, jak ten ekosystem działa pod ziemią razem z innymi roślinami, organizmami, drzewami. Jest to przedstawienie lalkowe, jest to przedstawienie autorskie, które ja napisałam i jest to przedstawienie o tym wszystkim, co się znajduje pod ziemią.
1: A to będzie gdzie grane?
0: Będzie to grane przez studentów trzeciego rocznika Katedry Lalkowej na Wysokiej Szkole Muzyki Humeni w Bratysławie. No.
1: Czyli jak ja mam sobie to wyobrazić, że te postaci, które będą grały, to będą grzybami?
0: Tak, ale my pracujemy z materiałem. Czyli my za pomocą materiału, my mamy papier, my mamy różne plastyczne materiały, które używa się w plastyce i za pomocą tego ukazujemy ten podziemny świat.
1: No ale czekaj, żebym ja tego nie zbanalizowała, że co, wyjdzie jakiś aktor i to będzie muchomorek, a drugi będzie pod grzybek?
0: No tak to nie robimy. Raczej pracujemy z tym, no jakby to powiedzieć, dzielimy to na części, czyli ukazujemy, jak zaczęłam badać ten temat, tak się okazało, że to, co my widzimy, tego grzyba, który wyrośnie w tym lesie, to jest tak jak kwiat na roślinie. To jest tylko część, którą widzimy. Tam jest cały, czy to jest to podgrzybie po polsku, czy micelium, które się łączy z innymi organizmami. Także my nie gramy to w taki sposób, jak powiedziałaś, czyli nie wychodzi aktor, który będzie muchomorkiem, ale staramy się ukazać procesy, organiczne procesy, którymi przechodzą rośliny, grzyby.
1: Oczywiście to było takie trochę banalne, tak, żeby sprowokować. Czyli jeżeli teraz dobrze rozumiem, że ty nas zapraszasz do takiego świata pod powierzchnią ziemi, tak, żeby zobaczyć, jak wygląda ten świat wewnętrzny gdzieś tam,
0: tak,
1: i że to ma jakieś znaczenie dla nas. Tam będzie jakiś morał?
0: Ja raczej nie robię teatru, który moralizuje. Każdy sobie zabierze to, co chce z tego. Próbujemy ukazać, jak ważna jest to część naszego życia,
1: którego nie widzimy.
0: Którego nie widzimy, albo którego w ogóle nie doświadczamy. Chyba, że pójdziemy z łopatką do lasu i sobie zaczniemy kopać dziurę w ziemi, no w mchu.
1: Czyli to będzie takie jakby nowe z mchu i paproci.
0: No trochę tak. Będzie też mikroskop na scenie. Będziemy pracować z wizualną częścią, czyli będziemy ukazywać żywe organizmy pod mikroskopem i będziemy je wyświetlać.
1: Czy my się potem będziemy bać?
0: Nie.
1: Zbierać grzyby?
0: Nie ma tam żadnego strachu. To ma tylko nas zainteresować światem naturalnym.
1: A po tym dzisiejszym spotkaniu, które tutaj przebiegło w Instytucie Polskim, czy było jakieś pytanie, które cię bardzo zaskoczyło, które ci dało do myślenia? No bo to było spotkanie z publicznością, moderowane i z publicznością, były pytania z publiczności, tak żeby właśnie dać możliwość ludziom kontaktu z ciekawą osobą, którą ty jesteś. Czy były jakieś pytania, które po prostu cię zaskoczyły?
0: No tak, chyba to pytanie, że co my Słowacy byśmy się mogli nauczyć od Polaków.
1: Co oni Słowacy?
0: Tak, my, no, oni Słowacy. Oni Słowacy. To jest takie pytanie dla mnie, które nie ma odpowiedzi. Bo to jest pytanie, którym musimy sami przejść, a widzieć, zobaczyć, co się możemy nauczyć. To mnie troszkę zaskoczyło.
1: Czego ty się nauczyłaś od Słowaków?
0: Ale to też jest trudne pytanie, dlatego że się nauczyłam na pewno wielu, wielu rzeczy.
1: A ja jeszcze miałam na myśli to, że tak fajnie odpowiedziałaś, że już tak konkretnie, czego się nauczyłaś od Słowaków, a co cię zaskoczyło? Te zioła.
0: Zioła, no. To była taka pierwsza rzecz, jak przyjechałam na Słowację. Mama mojego partnera zbiera. Jest to u niej zupełnie naturalne w kuchni, że ona ma te swoje. Ona nawet nie z ogrodu, tylko gdzieś tam. Że to było takie naturalne dla niej, że to w ogóle nie jest żadna wielka rzecz. A u nas w tym samym czasie przechodziła taka moda na zbieranie tego. I było to takie wow. A u nich to nie było żadne wow, to była zwykła rzecz, że lipę idziemy nazbierać. To było bardzo fajne. To wtedy my tego nie do końca mamy, bo my w mieście mówimy, że to brudne, że to się nie da zbierać i tak dalej, a to nie jest zupełnie prawda.
1: Czyli ty teraz też zbierasz?
0: Ja tak, niekiedy, nie zupełnie.

0: Nie, ale zbieram z moją córką, jak ona chce, ona zbiera. Ona zbiera, ma 3 lata i zbiera pędy, które kwitną. Ona wyjada. Tata je, tak ona też. Ale jeszcze się nauczyłam, co, a mogę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo zapomniałam o tym powiedzieć. Nauczyłam się, że bardzo ważne jest w życiu, żeby niektóre rzeczy robić, na przykład przedmioty, które robią Słowacy, robią ręcznie, nie kupują ich i nie sprzedają ich na targach często, tylko mają te swoje targi i mają te
1: takie rękodzieło.
0: Rękodzieło i to jest naprawdę zrobione przez tego człowieka.
1: Że to jest coś bardzo cennego.
0: Bardzo cennego i bardzo, bardzo fajnego. U nas niestety przyszło takie, że możemy kupić i sprzedać, nie musi to być zupełnie moje. Tutaj jest taka duża tradycja, że ja to sam muszę wykonać, bo ja bym aż się wstydził sprzedawać kupione gdzieś tam. Mhm. To jest taka troszkę różnica.
1: A to też fajne, to też bardzo ciekawe, na co zwracasz uwagę. Rzeczywiście, masz rację.
0: Jest tak, bo jak jest ulów, targi, tak jest to, jakbyśmy się przenieśli trochę w innym czasie, nie?
1: Dobrze, Asiu, to bardzo ci dziękuję, że byłaś gościem tego spotkania.
0: Dziękuję bardzo.
1: I czekamy na premiery twoich sztuk i mam nadzieję, że będziesz nas informować z wyprzedzeniem, żebyśmy mogli również naszych słuchaczy informować.
0: Dobrze, oczywiście poinformuję.
1: A kiedy jest to przedstawienie o tych grzybach?
0: To będzie 15 maja.
1: Gdzie jeszcze, powiedzmy?
0: Dziwadlo Lab w Bratysławie.

0: magazynie polskim przedstawiamy autorkę książki pod tytułem Cztery sztandary, jeden adres, historię ze Spisza, czyli Ludwikę Włodek. Jej książka właśnie ukazała się w języku słowackim. Wydało ją wydawnictwo Absent, a my rozmawiamy w dniu, kiedy tę książkę będzie prezentować szerokiej bratysławskiej publiczności w Instytucie Polskim.
1: Cztery sztandary i jeden adres, historie ze Spisza, właśnie ukazują się w języku słowackim, a moją rozmówczynią jest Ludwika Włodek, czyli autorka tej książki. Ponieważ znamy się, nie pierwszy raz się spotykamy, więc przechodzę na ty od razu i chcę ciebie zapytać, czego oczekujesz od tego słowackiego wydania?
2: Ja już jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, dlatego że mam wrażenie, że ta książka budzi zainteresowanie. I to samo mówił mój wydawca, wydało książkę wydawnictwo Absent, Filip Ostrowski, ta jakby polska noga tego wydawnictwa już mi donosił, że rzeczywiście jest zainteresowanie. Zostałam już bardzo wiele miejsc zaproszona i jestem naprawdę wzruszona, że będę miała spotkania autorskie w Pryszowie, w Popradzie, w Lewoczy, być może w Kostrzycach, jeżeli tam się odbędzie festiwal planowany na wrzesień. No teraz będę brała udział w festiwalu w Bratysławie, festiwalu reportażu. Więc rzeczywiście taka miła niespodzianka, że Słowaków interesuje to, co jakaś polska pisarka miała do powiedzenia na temat Spiszu. Chyba nawet bardziej mam wrażenie niż Polaków to interesowało, kiedy moja książka wychodziła po polsku, że w Polsce ta książka została tak w szerokim gronie czytelników odebrana trochę jako taka książka o jakimś takim dziwnym, mało znaczącym regionie, który tak naprawdę nikt nie wie, gdzie jest i o co tam chodzi. Mimo że tak naprawdę w moim założeniu to była książka ogólnie o pograniczu i o takich ważnych kwestiach, jak czym jest europejskość, czym jest tożsamość narodowa, jak to się zmienia w czasie, w jaki sposób ludzie dojrzewają do tego, że nie wiem, na początku się czują związani z jednym narodem, później z drugim, jak czasami rodziny są podzielone, a z drugiej strony jak to wszystko się rozpływa w tej takiej ogólnoeuropejskiej wspólnocie. I później w Polsce wychodziły podobne książki o innych regionach, tylko takich bardziej znanych. Na przykład wyszła książka podobna o Śląsku, wyszło kilka takich książek o Podlasiu. One zostały tak jakby, spotkały się z większym zainteresowaniem. A moja książka, mam wrażenie, że była czytana przede wszystkim przez tych, którzy się interesowali Spiszem. I dopiero oni jakby byli ambasadorami do szerszej publiczności. Natomiast Słowacja chyba przez to, że Spisz jest w ogóle ważnym regionem dla Słowacji i no, tutaj wszyscy wiedzą, co to jest Spisz, to jakoś tak od razu książka jest życzliwie przyjęta.
1: Ja pamiętam, że spotkałyśmy się w 2019 roku w Instytucie Polskim, kiedy było spotkanie autorskie z tobą. Mimo że książka wyszła tylko po polsku, a jednak przyciągnęła zainteresowanych Słowaków. Jak do tego doszło, że powstał ten pomysł, żeby wydać ją w języku słowackim? Właśnie na życzenie słowackich czytelników, czy tu mieli nosa panowie z Absyntu?
2: To rzeczywiście jest zasługa Absyntu, ale też moja własna, nieskromnie powiem. To znaczy ja ich bardzo namawiałam do wydania tej książki. Właśnie też to spotkanie w Instytucie Polskim w Bratysławie mi pokazało, że jest potencjał. To znaczy, że Słowacy faktycznie mogą się interesować tym, co ktoś z Polski może mieć do powiedzenia na temat, no bo to nie jest tylko o Spiszu oczywiście, to jest w ogóle też o relacjach polsko-słowackich, o takim jakby wychodzeniu też z tej epoki imperiów i przechodzeniu do epoki państw narodowych, a z drugiej strony później w ogóle o z kolei wchodzeniu do Unii Europejskiej i tym, jak to wpływa na te pograniczne regiony. Ja bardzo Filipa namawiałam na wydanie tej książki. Oczywiście no, bycie wydawcą to też jest trudny kawałek chleba. Filip na początku się wahał, później w końcu do mnie napisał, że tak, że chcemy to wydać i to był bardzo szczęśliwy dzień. No i od tego czasu do wydania, już nie pamiętam kiedy to było, ale niedużo czasu minęło. Mam wrażenie, że z półtora roku temu ta decyzja zapadła. Książkę przetłumaczył Jan Puczek. Ja nie znam na tyle słowackiego, żeby stwierdzić, jakie jest to tłumaczenie, ale ponieważ książkę Jana o Małych Karpatach czytam z kolei po polsku i mi się podobała i mam wrażenie, że jakoś mamy podobne spojrzenie na wiele spraw, więc wierzę, że książka jest jak najlepsza może być dla słowackiego czytelnika, jeżeli idzie o tę formę, w jakiej jest tutaj wydana.
1: Ubiegłaś moje pytanie, bo myślałam, że czytałaś ją po słowacku, bo wiem, że przygotowując swoją książkę najpierw w języku polskim, czytałaś źródła, jakieś materiały źródłowe właśnie również po słowacku, czyli sądziłam, że potrafisz ocenić i że ten twój...
2: Potrafię ocenić na tyle, że potrafię zrozumieć, tak? No potrafię, jak dostałam książkę już przetłumaczoną, to oczywiście ją przejrzałam tam z ciekawości i przeczytałam fragmenty. Natomiast moja znajomość słowackiego jest taka, że po prostu rozumiem, co do mnie mówią ludzie, tak? Umiem czytać. Sama nie bardzo umiem mówić, bo mi natychmiast wchodzą wszystkie inne słowiańskie języki, jakie znam, więc przede wszystkim rosyjski, trochę ukraiński. No natomiast jakby nie mam kompetencji oceniania tekstu literackiego, tak? W tym sensie.

0: magazynie polskim kontynuujemy rozmowę z Ludwiką Włodek na temat Spiszu. Ciekawe jest to, że autorka stara się spojrzeć na ten region nie jednostronnie, nie tylko z pozycji Polski, ale całościowo.
1: A nie obawiasz się, że polski punkt widzenia, autorka, Polka, że zderzy się tutaj na Słowacji z jakimś takim, odrzuceniem?
2: Ja bardzo się staram nie mieć polskiego punktu widzenia. To znaczy, trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o to, jak ta książka została przyjęta, to na mnie się właściwie obrazili ludzie z bardzo różnych powodów. To znaczy, obrazili się na mnie działacze propolscy, tacy, którzy całe życie swoje zajmują się udowadnianiem, że Spisz był zawsze polski i rdzennie polski i że ta słowackość jest sztuczna, wymyślona, a polskość wyssana z krwi ziemi. Obrazili się na mnie działacze prosłowaccy, którzy z kolei pokazują, że wszystko, co polskie na Spiszu, to jest narzucone, powierzchowne i Spisz jest z gruntu i od zarania dziejów słowacki. A ja po prostu starałam się pokazać, jak bardzo skomplikowane są te relacje. Nawet nie dawać prawa, że ten ma rację, ten nie ma racji, bo tak naprawdę tych punktów widzenia jest bardzo dużo po prostu. I książka się zaczyna w ogóle moja od węgierskiego punktu widzenia, bo tak trochę szłam chronologicznie i pierwsze rozdziały dotyczą tych arystokratów węgierskich, ale mam wrażenie, że starałam się tę wrażliwość słowacką w tej książce ująć. Na przykład w momencie, kiedy piszę, że Odon Engelmeier się uczył słowackiego po I wojnie światowej, ponieważ był urzędnikiem w Czechosłowacji i musiał zdać egzamin z języka słowackiego, to tak trochę z kpiną cytuję pamiętniki kogoś z jego rodziny, który mówi, do tej pory po słowacku porozumiewał się tylko ze służbą, prawda? I mam wrażenie, nadzieję, że dla słowackiego czytelnika, to jest jasne, że dla mnie jest oczywiste, że osoba pracująca w danym kraju powinna mówić językiem tego kraju i że w pewnym sensie ten taki wielkopański stosunek Węgrów do Słowaków nie jest tym, z czym ja się utożsamiam. Podobnie zresztą z takimi też polskimi nacjonalistycznymi zapędami i tym, że na przykład Polska w ogóle zawsze tych Słowaków traktowała jako taki nie podmiot, a przedmiot. Że na przykład w czasie planowanego plebiscytu, który się w końcu na Spiszu zresztą nie odbył, ulotki propagandowe kierowane do Słowaków miały ich przekonać, że albo do Polski będą należeli, albo będą pod czeskim butem, tak? W żaden sposób nie brano pod uwagę, że Słowacy po prostu są w pełni ukształtowanym narodem, który samodzielnie i w pełni świadomie może podejmować decyzję o tym, gdzie dany region ma przynależeć. Więc tak jak mówię, mam nadzieję, że ja w książce nie prezentuję polskiego punktu widzenia, tylko pokazuję po prostu, jak różnie można patrzeć na taki region. Ale oczywiście, tak jak wspomniałaś, cytuję bardzo dużo słowackich źródeł, słowackich historyków. Ja w ogóle mam wrażenie, że osoby, które są z zewnątrz i zajmują się tym regionem, zarówno z polskiej, jak i ze słowackiej strony, są znacznie wykazują mniej zrozumienia dla złożoności tamtejszych problemów niż osoby, które się wychowały na miejscu. I wśród ludzi, którzy się wychowali na miejscu, nawet takie osoby, które w pewnym momencie życia przeszły jakąś transformację, nie wiem, ktoś był na początku, mieszkał w Polsce, przeprowadził się na Słowację albo odwrotnie, tam nie ma takiej jakiejś zapiekłości. Nie ma takich ocennych wypowiedzi dotyczących czyichś wyborów. Natomiast jak pisze osoba, która nie pochodzi z regionu, to często ideologiczny jakiś entuzjazm nie pozwala obiektywnie spojrzeć na to, dlaczego ktoś na przykład podejmował takie, a nie inne decyzje.
1: A myślisz, że będą jakieś takie punkty zapalne, coś do czego się będą mogli doczepić słowaccy czytelnicy?
2: Nie wiem. Nie wiem, szczerze mówiąc. Ja jadąc do Bratysławy, wtedy właśnie jeszcze jak ta książka była tylko po polsku, myślałam, że może w ogóle takim punktem zapalnym będzie ten początek i ta węgierska perspektywa. I ku mojemu zaskoczeniu to w ogóle nie było kontrowersyjne. Jakoś tak z zaciekawieniem zobaczyłam, że Słowacy w pewnym sensie biorą sobie z tego węgierskiego dziedzictwa wszystko, jakby wychodzą z założenia, że w pewnym sensie to państwo było też przez nich współtworzone, no co zresztą jest prawdą, prawda? I dlaczego mają się nagle wymazywać ze swojej historii coś, co współtworzyli przez wieki. To trochę nie zgadzało się z tym, co mi opowiadał Akos Engelmeier, mój węgierski bohater, który mówił właśnie o takim antymadziaryzmie słowackiego państwa, też w stosunku do Spisza. On mówił o takim wymazywaniu śladów węgierskości. Myślę, że to już jest przeszłość. Myślę, że w tej chwili Słowacy już nie mają ani takich potrzeb, ani takich kompleksów, więc to absolutnie okazało się niekontrowersyjne. Być może faktycznie, no... Czasem jest inny punkt widzenia. No, czasem rzeczywiście jakby... Też trzeba pamiętać, że ta historia ciągle biegnie, tak? I że na przykład wieś, która jeszcze 30 lat temu czy 40 lat temu miała dużą mniejszość słowacką, a leży po polskiej stronie, dziś siłą rzeczy te postawy są bardziej polskie, no bo następuje jakaś taka asymilacja. No. Zawsze bycie członkiem mniejszości jest trudne. Bo trzeba chodzić do specjalnej szkoły, trzeba się uczyć więcej niż te dzieci, których rodzice się opowiadają przy większości. Więc siłą rzeczy te mniejszościowe społeczności po prostu jakoś tak z czasem topnieją. No, co zresztą pewnie sama pracujesz dla polskojęzycznych mediów tutaj i może też to widzisz.
1: Tak, oczywiście.

0: W magazynie polskim kontynuujemy rozmowę z Ludwiką Włodek. W poprzednich wejściach rozmawiałyśmy o Spiszu, o którym napisała książkę, ale pisarka ma w swoim dorobku kilka innych pozycji. No i dotkniemy też tematu jej pradziadka Jarosława Iwaszkiewicza. Wtedy, jak rozmawiałyśmy w 2019, mówiłaś, że pracujesz nad książką o Algierczykach we Francji. Jak się wiedzie tej książce i co kolejnego masz w przygotowaniu?
1: Książka już została wydana. Została wydana w piku pandemii w 2020 roku. Dla mnie ciekawe jest to, że mimo, że każda moja książka dotyczy jakiegoś innego tematu pozornie, to tak naprawdę one są wciąż o tym samym. To znaczy o tym, jak bardzo skomplikowana ta historia światowa, jaki ona wywiera wpływ na losy poszczególnych ludzi i jak bardzo te wszystkie kwestie związane z tożsamością są niejednoznaczne. Jak łatwo kogoś wskazać palcem i powiedzieć, ty jesteś ten i ten, albo ty jesteś ta i ta, a naprawdę wszystko to jest dużo bardziej skomplikowane i to, kim ludzie się czują, jakie podejmują decyzje życiowe, zależy od bardzo szerokiego kontekstu i ja się zawsze to w swoich książkach staram pokazać. Później napisałam też książkę o Afganistanie. Książka się nazywa Buntowniczki z Afganistanu. To jest książka o kobietach zaangażowanych w walkę na rzecz praw kobiet. No i w pewnym sensie o tym, co się stało z nimi po powrocie talibów do władzy, jak one patrzyły na te przemiany tego okresu, kiedy w Afganistanie rządziły prozachodnie rządy ustawione tam przez amerykańską interwencję, jak się odnosiły do tego ich jakby biografie i ich działalność. Wiele tych moich bohaterek, właściwie większość, wyjechała z Afganistanu po przejęciu władzy przez talibów, chociaż nadal się interesują sprawami związanymi z Afganistanem. Świat niestety o Afganistanie trochę zapomniał, bo w międzyczasie mamy kolejne wojny, później był atak Rosji na Ukrainę, atak Hamasu i krwawy odwet Izraela w Gazie, więc tych rzeczy, na których koncentruje się uwaga światowych mediów, przybywa właściwie niestety ciągle. No i tak, a teraz piszę taką książkę bardzo prywatną, która dotyczy tego, jak sama zbudowałam dom i jakie różne zmiany się dokonały w moim własnym życiu. W ogóle nie wiem, czy ją wydam, bo ona jest bardzo osobista i zupełnie inna w tonie niż poprzednie moje książki, więc być może piszę ją tak trochę do szuflady, ale zobaczymy, co czas przyniesie.
0: A ja chętnie ją przeczytam, bo wcześniej, zanim włączyłam mikrofon, rozmawiałyśmy na temat właśnie budowania własnego domu i porównywałyśmy nasze historie, więc to może być bardzo ciekawe, bo zapewne wiele osób wybrało właśnie taką drogę jak ty, czy jak podobną jak ja. Zaczynałaś swoją karierę pisarki wspomnieniami o swoim pradziadku Jarosławie Iwaszkiewiczu. Rozumiem, że nikt nie mówi, że jakby weszłaś do świadomości polskich czytelników dzięki dziadkowi, bo masz bardzo bogaty dorobek, również dotyczący innych tematów. Czy wciąż się jeszcze pojawia coś takiego, że prawnuczka Iwaszkiewicza?
1: Niestety się pojawia w czasem w najbardziej niespodziewanych dla mnie kontekstach. Na przykład ostatnio, kiedy kilkakrotnie zabrałam głos w sprawie zbrodni popełnianych przez wojska Izraela w Strefie Gazy, ujęłam się za prawem Palestyńczyków, to wiele osób, które w ogóle nie wiedziało, kim jestem, w czasie jakichś tam dyskusji facebookowych, nagle mi zaczęło wypominać, że nie pasuje do swoich pradziadków, że to wstyd, że prawnuczka Jarosława Iwaszkiewicza jest antysemitką. Oczywiście ja nie jestem żadną antysemitką i w ogóle nie uważam, żeby można te sprawy łączyć. Ale nagle to wypłynęło w takim kompletnie nieoczekiwanym dla mnie kontekście po prostu. Więc to się zdarza, ale najczęściej jak ktoś to robi, to jest osoba, która nie do końca wie, co ja w ogóle też innego zrobiłam, czy napisałam. Ja kiedy napisałam tę książkę o moich pradziadkach i całej tej rodzinie, to zrobiłam to trochę świadoma tego, że to może się za mną jakoś ciągnąć, ale no z drugiej strony to było też tak ciekawa praca nad tamtą książką i sama się dużo dowiedziałam o historii swojej rodziny i w pewnym sensie no rzeczywiście jakoś pomogła mi ona w karierze, tak, mojej pisarskiej. Odcinam od tego kupony do dzisiaj, no więc muszę jakby brać pod uwagę też negatywne aspekty tej sprawy.
0: Dobrze, dziękuję. To życzę Ci samych pozytywnych aspektów różnych spraw i niech się książka tutaj na Słowacji czyta. No i być może, że te kolejne też będą tłumaczone, skoro tu również na Słowacji jest duże zainteresowanie literaturą reportażu. Są już jakieś rozmowy na ten temat?
1: Nie, na razie nie mam żadnych rozmów, natomiast ja jestem w ogóle, chciałam powiedzieć, że jestem w ogóle tak miłe dla mnie jest to, że ta książka poszła w świat i że właśnie tutaj dla słowackich czytelników będzie dostępna, że przeżywam jakąś taką w ogóle drugą, no drugi raz, to jest bardzo fajne, tak, że drugi raz można przeżyć te wszystkie miłe doświadczenia związane z promocją i wydaniem książki, tylko dla innego grona.
0: Wszystkiego dobrego i niech się wiedzie. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: magazynie polskim czas na rozmowę z Anną Poradą, która współtworzyła teksty do piosenek z najnowszej płyty Klubu Polskiego pod tytułem Muzyczne Gadu Gadu. W poprzednim marcowym magazynie polskim razem z Anią opowiadałyśmy Państwu, jak powstało 7 piosenek z tej płyty. Teraz opowiemy tylko o jednej z nich, o Leśnej Bajce. A potem tego utworu posłuchamy oczywiście. No to przenieśmy się w czasie, kiedy latem ubiegłego roku powstawał ten utwór. Najpierw była muzyka, którą skomponował Stan Ostiechlik, a ona właśnie odpowiednio nas nastrajała.
1: Kiedy tworzyłyśmy Leśną Bajkę, to jest tak plastyczny utwór. Ja to widziałam od razu. Ja to widziałam od razu, las i coś bajkowego. No stąd tytuł Leśna Bajka. I rzeczywiście ta warstwa muzyczna jest tak do mnie przemawiająca, że ja czuję ciarki za każdym razem, jak słucham tej piosenki, ponieważ baśniowe obrazy stały przed moimi oczami, a potem zadaniem było dopasować do tego odpowiednie słowa.
2: I tu wkraczamy my.
1: Pamiętasz, jak to robiłyśmy?
2: Pamiętam. Przyszedł nam do głowy pomysł związany z lasem i żyjącymi tam zwierzętami.
1: I ponieważ na początku podnosi się kurtyna, więc sprawdzałyśmy, które zwierzęta budzą się najpierw w lesie.
2: Które żyją w dzień, które pierwsze się budzą i które w ciągu dnia w tym lesie żyją aktywnie.
1: Kolejna zwrotka to jest nocny las.
2: I ponieważ kurtyna nie opada w dół, tylko nadal bajka trwa, więc starałyśmy się dopasować zwierzęta, które strzegą lasu nocą.
1: No i dla nas to też taka dobra nauka, bo człowiek się uczy cały czas i to sprawdzanie w internecie, które zwierzęta kiedy wstają, budzą się, w jakiej kolejności, to jest też ciekawa taka przyrodnicza przygoda.
2: A efekt jest wspaniały. I głosy Natalii i Łukasza niesamowite, naprawdę bajkowe.
1: Natalia Konicz-Hamada i Łukasz Cupał wykonują ten utwór fantastycznie. I co ciekawe, Łukasz, on jest takim człowiekiem bardziej rockowego charakteru. I pamiętam, jak przyjechał do studia nagrań, utwory, w których śpiewa, to ten sobie zostawił na koniec, ponieważ najbardziej się go obawiał. I chyba tak mi się wydaje, że nawet nie sądził, że w tym utworze zabrzmi tak fantastycznie. Natalia ma oczywiście wspaniały głos, też baśniowy, który fantastycznie do tego pasuje. I tu pierwszy raz jest ten duet właśnie Natalii i Łukasza i ta kombinacja w tym walcu jest po prostu fenomenalna.
2: Fajne jest to, że możemy dać komuś szansę wyjść ze strefy komfortu, bo Łukasz po zakończeniu nagrania bardzo był z siebie zadowolony, bo wyszło super. Sam był zaskoczony tym, jak dobrze sobie poradził.
1: Dla mnie ten utwór jest również fantastyczny w sferze tej warstwy instrumentalnej, ponieważ ta sfera instrumentalna tego kwartetu smyczkowego, potem dograne zostały jeszcze instrumenty perkusyjne i tu zadziałał zaproszony do projektu Czaba Czendesz, który jest fenomenalnym perkusjonistą i te odgłosy i taka powtarzalność w tym utworze, zresztą jak w życiu, jak w lesie, jak w tej baśni. No mnie się to kojarzy wręcz z takim fenomenem jak bolero Ravela. Ja tam słyszę pewne takie odnośniki i taką elipsę, która sunie i powtarza się w sposób wywołujący dreszcze.
2: Właśnie je teraz mam. Jak o tym opowiadasz, dokładnie tak jest. Ten cały las krąży, te wszystkie zwierzęta krążą, tak jak my często w życiu krążymy, tak jak bolero, jak walc.
1: Samo życie.
2: Samo życie.
1: Tak jest.
0: W magazynie polskim czas na zaproszenie na wydarzenie Klubu Polskiego. Tym razem będzie to zlot polonijny w Koczowcach pod hasłem Zielone Świątki w plenerze połączone z Dniem Dziecka. Spotkanie to odbędzie się w Koczowcach w dniach od 5 do 7 czerwca. Zgłoszenia na wyjazd będzie można dokonać za pośrednictwem strony www.polonia.sk. Zainteresowanych prosimy o śledzenie ogłoszeń. System rezerwacyjny będzie dostępny od 10 maja. Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Podczas dzisiejszej audycji towarzyszyły nam utwory z płyty muzyczne Gadu Gadu. Więcej na temat tego projektu muzycznego dowiecie się Państwo na stronie www.polonia.sk. Tam również są informacje, jak płytę nabyć. Poza tym muzyczne Gadu Gadu, jak i poprzednie krążki Klubu Polskiego, dostępne są także na Spotify. A teraz, na koniec, przedstawię ofertę czytelniczą majowego numeru Monitora Polonijnego. W wywiadzie miesiąca rozmowa z Pawłem Trojanem, szefem polskiej organizacji turystycznej na Czechy i na Słowację, między innymi o rosnącym zainteresowaniu Polską jako destynacją turystyczną, o mentalności Polaków, Słowaków i Czechów, no i o przyzwyczajeniach, które nas różnią. W numerze znajdziecie też artykuł z serii Retrohity na temat gazownictwa w Polsce i na Słowacji. Poza tym na łamach pisma ogłoszenie wyników konkursu dla dzieci z serii Wybitni Polacy oczami dzieci, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Bonita. Z numeru dowiecie się też, jakie projekty w tym roku zamierza zrealizować Klub Polski. Będzie też relacja z wyjazdu studentów polonistyki z Bańskiej Bystrzycy do Warszawy. W rubryce Piękny 30-latek, w której co miesiąc publikowane są różne wspomnienia na temat Monitora Polonijnego, tym razem zapiski grafika Stana Stehlika. Z kolei z serii Listy do W dziadek opisuje swoim wnukom spacery, na które się wypuszcza z babcią i z psem Bessie, a jednocześnie snuje rozważania na temat piękna natury i kruchości życia. No a jak mowa o psie, to jeszcze jeden psi bohater pojawia się na łamach Monitora. Jest nim Nero. Od poprzedniego numeru pisma gości w nim nowa rubryka pod tytułem Hero Nero. W pierwszym odcinku psi bohater opisywał czas oczekiwania, kiedy go ktoś zaadoptuje z ośrodka dla zwierząt. W drugim odcinku czytelnicy poznają jego nowy dom i domowników. W recenzji muzycznej heavy metalowa płyta zespołu Turbo. No i jest jeszcze jedna ciekawostka dotycząca majowego numeru Monitora Polonijnego. Jego okładkę zdobi praca, dzieło spod pędzla Marii Magdaleny Nowakowskiej, która od lat współtworzy pismo, jest ona autorką rubryki Okienko Językowe, a także jest odpowiedzialna za korektę językową. Szanowni Państwo, na dziś to już wszystko. Za uwagę dziękuję Małgorzata Wojcieszyńska oraz realizator dźwięku Michał Balasz. Wyprodukowała redakcja nadawania programów mniejszości narodowych Słowackiego Radia Patria, Studio Koszyce w kwietniu 2026 roku. Kiedy